0: Trostchi Svenie.
1: Trostchi Svenie.
0: Is dit is Svenie.
1: Is dit is Svenie.
2: Leida solo o lakitao.
3: Leida solo o lakitao.
2: Ilia o to isa.
3: Ilia.